andina ayo jiwa bezuri uvaje gani wando irani ide brebembe ngwangu ero rudia simanga yo ndibaga umoje mmoje.

0: ni zathu za lero na midzaliziro yace kumacibese kuno kucokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe pomwe nthawe zati 11 na mphindi 15 11 horas i 15 minutos tsapano ni nthawe yakuti tipamphaze midzaliziro yomwe tinayo ku macibese kuno mkati mwa izi zathu za lero. Ndiye natinepo ndzaliziro wakutoma ulinkudza na mwanzathu Asima Manuel.
1: Wagona za nyengo nchigawa cha Taita lushingeza alimi kukhala wacheru pomwe yankhala shimbadziwisa za kushinja kwa nyengo kuti alimiwo asaye kudzidzimuka na matata kubwera mambuyo pakuyamba kwa shirala cha El Nino. Malingana na omwe ambatsogolera mabasa ku

0: zawa kumamina ngai gira tu asali eti kugirizane pano ena nundi no anthu ri simo kwanetsa kuti kudya zinthu ngarizme mabirwa mobe zveri majoka uchene zepopo kavena zibere ndio sadya nawo ya
1: kupaburu mkuti ndiyo jeni mbidzi asho ndamuza chuno mbidzi ndina jangali mano mbidzi iyo wasa kwa mbiri bwange siburu nga se zima fanana pali buruzi mona mbidzi ndiyo kuti buru kupagalu nkura nkabuje nkame nkandwe me nkandwe nkandwe takazika zingani takazika zingani kupapaka ena marija zona nkanga mwana kakamboko kamene akula nkuli pina bwange ijiri kurugira nthayo liri kupatsene programu ya miyambi ndichikhalidwe

0: Pero auke umadze kugwa mavuto wanyula wanyula malira wene mubona tsopano mwina mwake ndi anthu akucheza nkhani zawo ali pawiri wiri atatu iwe nkungo pito kabwamo nkhani zawo sana kuitani kuti tabwerani mutithandize pano ayi kungo pito kalowera kuti ato amateria
1: mapero ake iwe nkupezeka kuti namene okhala patsogolonso kwambiri
0: mapero ake nkupezeka kuti iwe ndiwakhala patsogolo pamenepo mwanyula ndi tikonze adanyula maliro awene
1: iyayi ndithomvera ndimene tikuchitira mpurogalamu imeneyi ya miyambi ndi chikhalidwe kukufikani kuchokera pompano pa radio mosambiki tete tikonze ananyula maliro awene ndi omwambi wathu walero ndiye aphiri mukutsindika motani mawu anu omaliza
0: kutsindika kwake nkonena kuti tisamana mebodza kuti timadziwa mpamene sitidziwa timadziwa kukonza chinthu ichi mpamene sitidziwa mwina tidangoona ndi maso chabe ena akukonza basi tatife tikatha kukonza tidzabwa nazo mavuto opsa aliponso ena amene amatife timadziwa kumulasa Jackson munthu ngakhale wodwala kumudzi koma ngoyendayenda mudzi lima Jackson koma kulasa Jackson munthu wodwala sadziwa iwe sudziwa kuti mulingo wamankhwala amayika motani koma ungolasa chilaselasi sudziwanso kuti adokotalacho amayendera veya imene ili mtupi iwe nkungolasa kayampatako kayampadzanja kungolasa jekeseni tikonze adanyula maliro awene mwapita ku Malawi mwakagula majekeseni mwabweretsa ena mmalasa anthu majekeseni mumsika umene ndikutikonze mudzaononga nazo mioyo ya anthu ndipo mudzakhala pa mlandu woopsa kuphera mphongo kwake kutsitsa mfundo kwake kwa mwambi umeneyu mwambi umene kumeneko kwakuti tikonze odanyula maliro awene dala
1: iyayi ndithomvera tikatereta kwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemene ya miyambi ndi chikhalidwe programu imene makufikani kuchokera pompano pa radio mosambiki nyumba yolutsira mawu ya munomtete mkonzi ndi mulutsi ndineyo Alberto Langitoni koma oyitanidwa wathu wamasiku onse mwachidule wachikhalire ndi a Marcos Phiri amene lero atithandiza kufukutula mwambi umenewu kuti tikonze adanyula maliro aeni yake bwanji tidzakhalirenso limodzi tsiku lina mbuya kalola wongolera zonse pamakina pa ndi amarildu Roberto